Gwieździe na obzorium. Spoznasz na sprotność. Udarec zaś niczym nie je klić.